Dobra. Zrobiłam dobry makijaż. Zrobiłam jarzu wejcas. Polej production.